pod brzuszkiem rosło ciało. Chodziłaś nocą, grywałaś karty, myślałaś sobie, że to są żarty. Nie były żarty, ni żartowanie, bo jej fartuszek już nie obstanie. Nie były żarty, ni żartowanie, bo jej fartuszek już nie obstanie. Ej, leży Mania se na łóżeczku i trzyma rączki, no i na brzuszeczku tak lamentuje i tak se płacze, bo jej brzuszeczku no i coś ci skacze. Czego zachciała, to i dostała i się z Błocianem hej się poznała. Czego zachciała,

Waituli, tuli, nauscu tuli, ei leze sobie, noi bez koszuli. Ja się spytałem, czy ona chciała, cholera mówi, że już dostała. Nie były żarty, ni żartowanie, bo jej fartusek już nie obstanie. Nie były żarty, ni żartowanie, bo

Žegnam vas, ojče, žegnam vas, matki, když matki nikde nie znala. Nikt nej kolebki nie przybrał w kwiat.

córka moja, gdzie byłaś? Całą noc spać mi nie dać, z chłopcami wciągle latać. Córka moja, bądź dobra, matka moja, czemu nie? Dasz mi latać jak inne, byłabym smutna córka, jak w domu bym siedziała.

0: Streaming your favorite music 24/7 and 365 days a year ad-free. GrizzlyRadios.com.
1: Ciemnym barem nad wieczorem leciał czarny król.